0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

na good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
6: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grochowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniach z ulicami Świt i Brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
5: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. W naszym programie Ekotemat powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
7: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie, na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, a będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkie. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie i kawiarenki naprawcze mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym. Jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje do dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona. Natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
5: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
8: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
5: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
8: Tak, w wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku. Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu, i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji, był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów z 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów, wchodzących w skład 4F plus R, jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej. Niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. Tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
5: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
8: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac pollockowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samo płótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 47 rok. A 47 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem. To jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
5: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
8: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
9: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję stałą?
8: Jak najbardziej. Codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
5: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
13: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
14: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nakład zatrzymania krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
5: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
13: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
5: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
14: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania i będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED. Oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
5: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
13: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych, natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
14: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem. Również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymało krążenie, tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
13: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
5: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
13: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg kolei wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
5: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
13: Drugi projekt, który Fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
5: W jaki sposób można się zapisać?
14: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej Fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć. Im później można być ratownikiem.
13: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
5: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
13: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
5: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
14: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś robimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
13: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
5: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
13: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
5: Za nami wakacje to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
13: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych, pojawiliśmy się na Białej Sobodzie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, z czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no może uratować życie, i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
9: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i w wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no wypady za miasto.
13: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie, i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
9: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
13: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba, nagłe zatrzymanie krążenia może przejść, także no niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
14: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura. Mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno, a przynajmniej to mam na monitoringu jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie, więc to może się wydarzyć w każdych temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
13: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze. Natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach. Także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
9: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
13: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no kuleje, no jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może nie domagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
14: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
9: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studiu, w studiu przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
13: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
14: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
9: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękujemy.
9: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz temat inwestycyjny.
15: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
5: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
16: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
19: W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla zostanie zamknięta. Roboty rozpoczną się 8 września i potrwają do połowy października.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
20: Jest dobrze i jest blisko, bo w końcu już czwartek mamy. Jest już w 6:30, to idealny moment, żeby zacząć. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Dużo energii i mocy od samego rana do działania. To jest coś, co mamy dla was. Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love. Podkręcamy tempo w Melo Radio, a najlepszy początek dnia to wiadomo taki, kiedy od razu trafia się wam coś dobrego. No to zacznijmy od prezentu dla was. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie oryginalne skiety Melo Radia prosto z naszej kolekcji z fajnym napisem. A do tego dołożę jeszcze 3 szoty w Melo i czekam na was już teraz. 321-321-777. Dzwońcie do Melo Radia i to już jak najszybciej. Zgarniajcie taki poranny prezent. No i pokażcie, że jesteście już odpowiednio rozbudzeni, a jak jeszcze trochę wam brakuje, no to 3 szoty was rozgrzeją. Czekam, 321-321-777. Dzwońcie teraz za 21.07.

0: Alan Walker i Ava Max i Fate w Melo Radio. Jak tam działacie od samego rana? Już czwartek mamy, jest trzeci dzień września, a na pełnych obrotach to Łukasz już jest. Cześć Łukasz, siema.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Cześć, cześć, cześć. Co tam przed tobą dzisiaj?
1: Przede mną praca, jadę właśnie. Trochę mi humor poprawiliście. Później jak siłownia.
0: Czekaj moment, jak trochę tylko? Zaraz popracujemy, żeby ci poprawić jeszcze lepiej humor. Słuchaj, o pracy nie będziemy gadać, ale o siłowni byś mógł. Co tam się dzieje?
1: Co tam się dzieje? Trochę lubię biegać, ale ostatnio mnie trochę noga boli, więc stwierdziłem, że muszę troszeczkę wzmocnić się na siłowni.
0: Bardzo dobry plan. Ja też lubię pobiegać, ale wiadomo, od czasu do czasu trzeba się wzmocnić na siłowni. A najlepiej to zacząć od samego rana, bo ja mam dla ciebie, uwaga, wzmacniające...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Łukasza. Łukasz, matematyka czy historia?
1: Historia, zdecydowanie.
0: Rower czy hulajnoga?
1: Rower.
0: Szybki obiad na mieście czy obiad u mamusi?
1: Obiad u mamusi.
0: Wiadomo, brawo, słuszny wybór. Zwłaszcza na przykład, wiesz, jako taka potreningówka, nie? Mogłoby wjechać.
1: Dokładnie.
0: Łukasz, mam coś, co ci się przy bieganiu na pewno przyda. Fajne skiety Meloradia, już ci wysyłamy, dzięki.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A co tam u was dzisiaj od samego rana w ten czwartek? No dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Rozgrzani już?

0: Burak Etery, My Life is Going On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Czym można najbardziej zaskoczyć się w czwartek o tej porze? No na przykład tym, że budzicie się, wstajecie, patrzycie na zegarek i myślicie sobie, że powinno być przed szóstą, a tu tymczasem już za 7 minut siódma. Ktoś już zaspał dzisiaj? Czy może to właśnie wy jesteście w tej sytuacji? Spokojnie, wszystko toczy się dalej, a czwartek rozkręca się naprawdę fajnie. A my mamy dla was prognozę pogody. Już za chwilę więcej szczegółów o tym. Będą też newsy w Melo Radio.
1: A już o siódmej zagramy
0: Martin Garrix i Ed Sheeran, oni też będą. Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. I tak wam zagramy, punktualnie o siódmej. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
1: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No, włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar.
9: Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
10: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
11: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuj.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Po reklamie. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
16: Na razie w Poznaniu jest słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Wieczorem możliwe są przelotne opady. W nocy deszcz może być silny. Ciśnienie aktualnie jest wysokie, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr na razie jest słaby, potem podmuchy będą coraz silniejsze. Termometry wskazują 12 stopni, maksymalnie ocieplnie się do 23.
17: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Wielka awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Ponad 60 osób próbowało zablokować eksmisję jednej z mieszkanek.
18: Najpierw ludzie, potem zyski.
17: Teren poznańska kuria sprzedała deweloperowi, który tłumaczy, że stojące tam budynki to samowola. Wobec kilkudziesięciu osób, które próbowały zablokować eksmisję, zostaną skierowane wnioski o ukaranie. Kijów pod ciągłym ostrzałem. Od ponad tygodnia każdego dnia spadają tam rakiety, szachedy i nowe rosyjskie drony odrzutowe. Hubert Hurkacz odpadł z US Open. W drugiej rundzie lepszy okazał się Amerykanin Ben Shelton. Na drugiej rundzie zatrzymał się też Kamil Majchrzak. Pokonał go Monakijczyk Valentin Vachero. Na koniec Rzym. Nowa stacja metra Koloseum jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. To w konkursie architektonicznym organizowanym przez UNESCO.
0: Też masz, macie wrażenie, że dzisiaj bierzecie udział w konkursie na robienie fajnych rzeczy, no ale to przecież idzie wam najlepiej, więc działajcie od rana. My podkręcamy tempo i gdy inni gadają, w Melo już gramy. Jest siódma.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

gramy tak, jak lubicie od samego rana w Melo Radio, czyli mocno, energetycznie. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Co i gdzie się przenieśli? Do jakiego momentu? I co wtedy? Czekam na wasze głosówki. Uruchomcie się odpowiednio teraz, wbijajcie na meloradio.pl, tam można nacisnąć na dole słuchawkę i wysłać nam głosówkę, a za najbardziej odjechane pomysły to wyślemy wam merch Meloradia. No to, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Czekam na wasze głosówki, zaskoczcie nas propozycjami. Wiecie, tak, żeby było śmiesznie, oryginalnie, a nawet abstrakcyjnie, co byście zrobili, gdybyście mogli się cofnąć w czasie? Dajcie znać, czekam już teraz na wasze oryginalne, fajne, śmieszne głosówki. Zaskoczcie nas, a za chwilę o tym, co zrobić, żeby nie było was widać. Tym was zaskoczę w Melo Radio. Posłuchajcie, a teraz Sylwa Bompa w Melo. 12 po 7.

Ellie Goulding i Anima w Melo. 18 minut po godzinie 7 mamy. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? No dawajcie, no. Propozycje? Proszę bardzo. Tekstówki wasze. Cofnęłabym się do momentu, kiedy wczoraj powiedziałam, zróbmy to zebranie jutro o 8 rano. Rozumiem. Powstrzymałbym człowieka, który wymyślił budzik. Fajne propo. Wróciłbym na pierwszą lekcję matematyki i powiedział pani, że kiedyś policzy mi to AI. No właśnie, jakie są wasze propozycje? Czekam na wasze głosówki i wbijajcie na meloradio.pl za najlepsze, najfajniejsze jest oczywiście merch od Meloradia. Nagrywajcie, czekam na was. Co byście zrobili albo powiedzieli, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Słuchajcie, jesteśmy uratowani a propos tego AI. Jak macie takie wrażenie, że coś śledzi wasz każdy ruch i czujecie, że ktoś was ciągle obserwuje, to mam dobrą wiadomość. Niemiecki projektant mody stworzył specjalną koszulę, dzięki której ludzie stają się niewidoczni dla kamer ulicznego monitoringu i sztucznej inteligencji. Ubranie przypomina mocno pstrokatą i kolorową hawajską koszulę. Projektant tłumaczy, że to właśnie dzięki takim abstrakcyjnym wzorom AI nie zauważa człowieka. Żeby było śmieszniej, wzór, którego nie rozpoznaje sztuczna inteligencja, wymyśliła sztuczna inteligencja. Kiedyś wystarczyło się przed szefem chować, teraz to jeszcze przed jakimś AI-em. Podkręcamy tempo w Meloradio, już 19 minut po 7. A to Justin i Nicki Minaj.

0: David Guetta i Alok, Run, Run, River dla tych wszystkich, którzy w biegu dzisiaj od samego rana. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie?
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, urodziłabym się jeszcze raz. Byłoby fajnie.
0: No na pewno, że byłoby fajnie.
2: Cofnąłbym się do czasów gimnazjum, zacząłbym się wtedy porządnie uczyć i bardziej przykładać do nauki.
0: Ej, ale to ty wiesz, że to tylko tak się mówi, nie? The Kongs już za chwilę i This Girl w Melo Radio. A co wy byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Czekam na wasze głosówki, jest fajny merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki.
3: Autopromocja w poprzednim sezonie.
4: Ej, nowy, skocz po kawę.
5: Dobrze, pani, już z mlekiem?
4: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
6: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
4: Vous verrez maintenant.
3: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
4: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki.
10: Licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się

0: www.stolarzu.pl.
1: W Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie, tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Wracamy do szkoły tej!
4: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
3: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
4: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Bocian! Bac! Bocian!
10: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
11: Odlatujemy! Odlot!
10: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: Kaza Fernandez w Melo Radio. I co jeśli moglibyście się cofnąć w czasie, to co byście wtedy zrobili? Cały czas czekam na wasze głosówki, tekstówki też chętnie przyjmujemy. Cofnąłbym się do dnia, w którym robiliśmy sobie klasowe zdjęcie i na pewno inaczej bym się uczesał. Powiedziałbym sobie, nie jedz tego. Cofnąłbym się tylko o minutę i nie wysłał SMS-a do niewłaściwej osoby, okej? Jeszcze jedno propos, nie uwierzyłbym już dziewczynie w zdanie, zaufaj mi, potrafię parkować.
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to byłabym już milionerką, bo na pewno znałabym wyniki losowania i innych gier.
0: No, to ja bym pewnie ci ubiegł i kilku innych też, a ty?
2: Gdybym miała cofnąć się w czasie, na pewno wcześniej zaczęłabym słuchać Melo.

0: Fast Boy Music Sound. W Melo Radio mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, a z taką muzą to możecie wszystko i to od razu i od rana. Tak podkręcamy tempo w Melo już za 8 minut 8 w czwartek rano.
1: A już o 8 zagramy
0: Topik i Becky G w Melo. A żebyście byli zorientowani w tym, co się dzieje, mamy dla was też newsy. Będzie również prognoza pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.
2: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Melo Radio. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: O czym ćwierkają ptaszki w swadzie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
12: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na Twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
17: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
18: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
1: Dzisiaj o 20.30 Lech Poznań zagra przy Bułgarskiej zaległy mecz ligowy. Wieczorem organizacja ruchu przy stadionie będzie zmieniona. Utrudnienia zaczną się od 17.00. Na mecz najlepiej dotrzeć komunikacją miejską. Z biletem na spotkanie, tramwajem czy autobusem pojedziecie za darmo.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51. Pogoda.
1: Obecnie termometry w Poznaniu wskazują 14 stopni. W ciągu dnia temperatura będzie powoli rosnąć. Maksymalnie ociepli się do 23 stopni. Na razie w Poznaniu jest słonecznie, ale pojawia się nad naszym miastem coraz więcej chmur. Wieczorem według synoptyków możliwe są lekkie, przelotne opady. W nocy deszcz może być silny.

0: są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Dziś kontynuacja przesłuchań osób zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. Chodzi o znanego biznesmena Rafała Z oraz dwie kobiety. Śledczy zdecydują też o ich dalszym losie. Moskwa zamyka Instytut Goethego w Rosji. To reakcja na zapowiedziane zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Za nami niedobra noc dla polskich singlistek podczas US Open. Magdalena przegrała z Brytyjką Jones, a Magdalena Frank z Amerykanką Jović. Mówi, że rozłożony na dwa dni mecz wybił ją z rytmu.
1: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę.
0: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. Do terminala Baltic Hub w Gdańsku zawinął największy na świecie kontenerowiec na metanol. Wisdom to pierwsza jednostka z nowej serii 7 takich statków. Pływa pod banderą Hongkongu.
2: Cześć, cześć, dzień dobry, hej. Czwartek mamy od samego rana, dzisiaj trzeci dzień września. Waldek Darłak, super, że jesteście razem z nami. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy inni gadają, my już gramy.

James Hype w Melo Radio. Podkręcamy tempo i to już teraz. Czekam na was, na wasze telefony. Dzwoncie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w naszej nowej zabawie, która wystartowała w tym tygodniu. Jak jesteście rozgrzani, jak czujecie, że to jest wasz dzień, macie w sobie dużo energii i potraficie szybko mówić, to jest zabawa, która jest dla was. Ostatnie słowo, czekam na was. Dwie osoby mają szansę się zmierzyć i wygrać merch od Melo. Są oryginalne, fajne skiety i nasza Melo torba. Przyda się wam to na pewno. Czekam na dwie osoby już teraz. 321-321-777. Dzwoncie, dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od rana w czwartek, trzeci dzień września. Mamy też już 18 minut po 8. No to zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: I mamy Basię przy telefonie, a Basia ma rower i dzisiaj będzie śmigać. Siema, cześć Basia.
2: No cześć.
0: No cześć. I jest też Paweł. Paweł teraz jest w pracy,
3: witam.
0: Ale... Cześć, ale mówimy tylko o fajnych rzeczach. Po pracy Paweł będzie robił nic. Fajny masz plan.
3: Dzięki.
0: Proszę. Słuchajcie, a ja mam dla was ostatnie słowo. To jest nowa zabawa w Melo Radio. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi, ale przypomnę i powiem. Uwaga, w 20 sekund musicie powiedzieć więcej słów z kategorii, którą za chwilę wam zdradzę. Zasada jest taka, że mówicie raz, jedno, raz, drugie, okej? Nie czekacie na mój sygnał, ja na początku powiem tylko start, dobra? Zaczyna Basia, bo imię Basi zaczyna się na B, a B jest pierwsze w alfabecie, a przynajmniej wcześniej niż P. I najważniejsze, mówicie szybko, macie, pamiętajcie, tylko 20 sekund, słyszycie siebie nawzajem, najpierw mówi jedno, potem drugie, jedno, drugie na zmianę. Czy wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, zobaczymy, kto będzie miał ostatnie słowo, kto tych słów powie więcej, kto powie więcej, ten zgarnia skiety, a kto mniej, ten dostaje melotorbę. Uwaga, słuchajcie, kategoria na dzisiaj to środki transportu. Środki transportu, uwaga.
1: Ostatnie słowo.
0: Start, Basia.
2: Samochód.
3: Pociąg.
2: Rower.
3: Samolot.
2: Hulajnoga.
3: Autobus.
2: Helikopter.
3: Tramwaj.
2: Szybowiec.
3: Kolejka liniowa.
0: Wow, słuchajcie! No muszę to powiedzieć, remis, brawo dla was, poszło nieźle i ustanowiliście rekord, bo po 5 słów każde z was wymieniło. Świetnie, naprawdę rewelacyjnie wam poszło. Słuchajcie, to skoro tak, skoro to taki świetny początek i rekord przy okazji, to umówmy się, że w ramach tego remisu skiety wysyłamy do Basi i skiety do Pawła. Dzięki, trzymajcie się, bardzo fajnego, energetycznego
2: dnia. Dzięki bardzo.
0: Aj.
1: Ostatnie słowo.
0: Jutro próbujemy się znów. Jeżeli czujecie, że wy bylibyście lepsi i to wy mielibyście ostatnie słowo, no to bądźcie z Melo codziennie, a bardzo mocno i aktywnie już jutro o 8:00 będę czekać na was znów z tą nową zabawą.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Axel, whatever tells you on w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Podobno jest tak, że ludzie w ciągu pierwszych 30 minut w pracy najczęściej robią sobie kawę, ale później, mając tak dużo pracy, zapominają, że ją zrobili. I teraz mam pytanie, czy wy też jesteście w takiej samej sytuacji, jak ja na przykład? Alan Walker już za chwilę Faded w Melo. No to smacznej kawusi, nie? W pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy.
5: Taniej o 300 zł.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnie.

0: dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Czyta lektor AI.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

Sobel i całe lato. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, a Bocian Wojtek to postanowił sobie lato przedłużyć. Już 6 rok z rzędu wybrał Olszany na Dolnym Śląsku zamiast podróż do ciepłych krajów. Jego partnerka oraz troje tegorocznych młodych bocianów już wylecieli na południe w pierwszej połowie sierpnia. On jednak ponownie wybrał podwórko, które zna od dawna i gdzie może liczyć na dobrą opiekę. Jak widać, nigdzie się nie wybiera. Bocian Wojtek zimy się nie boi, a ja jestem ciekaw, czy on też morsuje.

Robin Schulz i Take It Slow w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Głosujcie na wasze ulubione kawałki, bo już jutro efekt waszego głosowania będziecie mogli usłyszeć w 30 Meloradia. Lista u nas jak zwykle po 18, a teraz za 9 minut 9.

0: A jakie będą warunki do jazdy, jaka pogoda, o tym w prognozie niedługo.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Wracamy do szkoły tej!
11: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
10: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
11: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też!
14: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
15: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
10: Wracamy do szkoły tej!
11: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
10: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
11: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też!
18: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
19: Lidl. To się opłaca.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
2: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
0: Pogoda.
2: Coraz więcej chmur pojawia się nad naszym miastem. Wieczorem, według synoptyków, możliwe są opady. Aktualnie jednak jest jeszcze słonecznie. Termometry wskazują 17 stopni. W ciągu dnia temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 23 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie o 19:36.
3: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Płaskie baterie z przewodami, to one spowodowały zamieszanie w Warszawie. Tajemnicze pakunki z wystającymi kablami zostały znalezione wczoraj przy ulicy Żupniczej. Po 20 okazało się, że pakunek był niegroźny. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych. Decyzję wydał prezydent Zielonej Góry, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
3: Łukasz Mejza ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Boeing musiał w USA zapłacić ponad 3 miliony dolarów grzywny. Powód to naruszenia zasad bezpieczeństwa w samolotach. Polskie siatkarki zagrają dziś w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Zmierzą się z Holandią. Mecz zacznie się o 15.
5: To jak wy sobie pogrywacie z tym czwartkiem od rana, to ja jestem pełen uznania, szacuneczek. Już dziewiąta, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, hej, hej, cześć, Gips na początek.

Jack Jones i Brief, no to oddech i lecimy z tym czwartkiem. Dzisiaj trzeci dzień września i przy okazji mamy też Dzień Wieżowców. Takie oryginalne święto, ale to wcale nie znaczy, że przed wami dzisiaj jakieś schody albo że będziecie mieli podgórkę. Nie, spokojnie, obiecuję. Tak podkręcamy tempo, że ten dzień zleci wam naprawdę całkiem, całkiem fajnie, a ja już za chwilę powiem wam dlaczego. Oprócz tego, że wysoko mierzyć, to czasem trzeba też patrzeć pod nogi.

Jest to Jonas Blue Rita Ora w kategorii wysokoenergetycznych numerów. Ten jest naprawdę wysoko. Uwaga, słuchajcie tego. Jeden facet z Tajwanu został skazany na więzienie za to, że nagrał swoją żonę, jak zdradzała go z innym. Poszedł do sądu, pokazał film, no i zażądał odszkodowania. Problem w tym, że sam na siebie dostarczył jednak dowód na przestępstwo, bo nagrywanie innych bez ich zgody jest zakazane. Dlatego został skazany na odsiadkę. No i teraz najlepsze. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że facet nagrywał wszystko nowoczesnym odkurzaczem. Takim, co to wiecie, sam śmiga po domu i sprząta. Szkoda mi tego gościa. A co on miał zrobić? Zamieść wszystko pod dywan?

0: Aoki, Jennifer Lopez, Everything's Fine. To jest numer ewidentnie dla tych, których może czwartek dociska dzisiaj trochę mocniej niż zwykle. Słuchajcie, no będzie dobrze, a może być też na bogato, bo mamy dla was szybką kasę i jedno pytanie. Na co wydacie te pieniądze? Wbijajcie na meloradio.pl, pochwalcie się jakimś oryginalnym pomysłem. Szybka kasa czeka, 200 zł. Znów na pewno dziś trafią do kogoś. Pochwalcie się pomysłami, a za chwilę o tym, czym się pochwalili ostatnio amerykańscy strażacy.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podbijamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To pewne.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze
10: z... na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych.

0: Patent na tanie zakupy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z...
4: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradio. Move Your Body. No to były dopiero ruchy i to wcale nie kocie. Amerykańscy strażacy pokazali, jaki nietypowy gość pojawił się ostatnio w ich remizie. Na filmiku, który wrzucili do sieci, widać niedźwiedzia, który wbija do remizy, no i kradnie im plecak. Strażacy tłumaczą, że zawinął go, bo szukał jedzenia, a w środku były batoniki. No ja jednak jak tak patrzę, jak szybko ten misiek to zrobił, to myślę, że jednak ewidentnie mu się paliło. No to co, działajcie szybko i sprawnie dzisiaj. Ogień, fire, Shimza w Melo. Tak podkręcamy tempo za 17:10.

jest Meloradio. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, sokół i pogwarzymy w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a weekend to my wam ogłosimy jutro. Właśnie o tej porze jest już naprawdę bardzo blisko. Bliżej jest Adi, który już w studiu i za chwilę przywita was po 10:00. Waldek Darłak, dzięki za dziś. Budzimy się znów jutro. To będzie piątek. Fajnie, nie?
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i I Like. Za chwilę też więcej o pogodzie. Na czwartek będą też newsy w Meloradiu. Za 9 minut 10:00.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych szans.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: O reklamie. Tak gra Melon.

0: Meloradio Poznań.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
2: Trwają prace w rejonie ulic Matyi i Królowej Jadwigi. Aktualnie możliwy jest przejazd obiema jezdniami w stronę Rataj i Mostu Dworcowego. Ze względu na prowadzone roboty nie można jednak skręcać w lewo. Na całym skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Królowej Jadwigi, Niezłomnych i Matyi.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
0: Pogoda.
2: Obecnie w Poznaniu termometry wskazują 19 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 stopni. Na razie jest jeszcze słonecznie, ale niebawem na niebie pojawi się dużo chmur. Zdaniem synoptyków wieczorem możliwe są lekkie opady deszczu. Kropić będzie też w piątek. Wiatr na razie jest słaby.

0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Dwie osoby zostały poszkodowane podczas wczorajszej próby zablokowania eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Teren, na którym znajduje się około 200 parceli, poznańska kuria sprzedała deweloperowi. Jej pełnomocnik przekonuje, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia się z mieszkanką parceli. Zmieniamy temat. Dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dla świeżo upieczonych kierowców. Każda taka osoba będzie objęta okresem próbnym. Dorośli przez 2 lata, a 17-latkowie 3. Będziemy to weryfikować, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Policjanci są już przygotowani, przeszkoleni.
1: Za 3 wykroczenia grozi cofnięcie prawa jazdy. W niedzielę na Placu Wolności odbędzie się Poznański Targ Dobra. To okazja do inspirujących spotkań. Impreza łączy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych i Targi Ekonomii Społecznej. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o meczu Lecha Poznań.
3: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek dania służby wykryły plany rosyjskich działań sabotażowych. Ich celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej. Informują o tym duńskie media. Teraz groźne odkrycie pod Płońskiem na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów na polu znalazł rolnik, mówi Eliza Koźnicka z policji.
4: Natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Amunicja strzelecka, granaty, pociski i zapalniki zostały zabezpieczone przez saperów. Donald Trump znów chce namieszać w geografii. Prezydent USA zasugerował, że nazwie cieśninę Ormus cieśniną Trumpa. Na koniec zaglądamy do Włoch. Ponownie będzie można zwiedzać piramidę w Rzymie. Po 3 latach prac konserwatorskich jutro zostanie otwarty grobowiec Cestiusza. To jeden z najbardziej spektakularnych zabytków wiecznego miasta.
5: No siemanko ekipo, Hadi z tej strony, fajnie, że słuchacie Meloradia i fajnie, że kiedy inni gadają, to my już gramy. Marlon Hofstadt, I Like, od tego zaczynam, a wierzcie mi na słowo, że będzie grubo, bo za chwilę będzie też trochę K-popowo.

Kygo i Take Me Back w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Nuta o tym, że czasami człowiek chciałby wrócić do pewnych wspomnień. A teraz nieco inny temat, bo znamy najinteligentniejsze znaki zodiaku. Poradniki z sieci jak zawsze dowożą, no i przecież nigdy się nie mylą. Ale co my tu mamy? Na początku baran. Tutaj czytam, że chodzi o pęd wiedzy i miłości do wyzwań. To jest bardzo interesujące. Panna z kolei to wyróżnienie szczególnie zdolności analitycznych. Dzięki temu też dobrze doradza. No i pewnie ma pieniądze. Waga, inteligencja praktyczna. Mega szybko uczy się dosłownie wszystkiego. No i na koniec skorpion, który ma być cichy i tajemniczy od dziecka. A tak naprawdę w międzyczasie chłonie kolejne dawki, by nie powiedzieć tony wiedzy. I ciekawe, co by było, gdyby, wiecie, HR-y w pracy podczas rekrutacji patrzyli tylko na znaki zodiaku. I czekałbym na taki komunikat wtedy. Przykro mi, że odmawiamy pańską kandydaturę, ale jest pan pani strzelcem, a my szukamy lwa. Powodzenia!

Eli Oaks i Reasons w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A odnośnie tego tytułu, powodów do tego, by słuchać Melo jest znacznie więcej, bo oprócz mocarnej muzy macie też szybką kasę, o której za chwilę powiem więcej.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mamo! Gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
4: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Fadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
9: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Kaufland jest.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
18: 1599.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Facet, który się tym nie przejmuje, facet, który to uwielbia, mając na myśli to, że bez przerwy chodzi w dresach, czyli Ray Dalton, jego All We Got, które pokochaliśmy i nadal uwielbiamy. A my tak gramy wam w Melo Radio i to właśnie tutaj możecie między innymi przytulić do siebie bardzo mocno do serducha 200, nawet 500 złotych. I możecie z tym zrobić co chcecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do szybkiej kasy. Wbijajcie, nie czekajcie, tylko od razu działajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie, na co chcecie to wydać, a my potem do was odzwonimy. Gipsy Karnawał, ruszamy!

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Neptun i Kai, What If, czyli nuta, która pojawiła się dosłownie z zaskoczenia, ale dzisiaj jest już wszędzie, tak? Podkręcamy tempo w Melo Radio. Przed momentem dosłownie Michał napisał na WhatsAppie Melo Radia, że jest bardzo smutny, bo zepsuł się ekspres w robocie. I to jest faktycznie smutna informacja, ale spokojnie, nie przejmujcie się tym, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo od tego macie nas, czyli Melo, a my tutaj podkręcamy tempo.
1: A już o 11 zagramy
0: Sony for the Ride, Think About Us. Sony Fodera, przypominam, że był na Sunrise Festival, było grubo, było fajnie, a to wszystko czeka na was na Instagramie Meloradia, wbijajcie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: ...21 stopni mamy obecnie w Poznaniu, maksymalnie temperatura wzrośnie do 23. Coraz więcej chmur pojawia się nad stolicą Wielkopolski. Wieczorem według synoptyków możliwe są lekkie opady deszczu. Kropić może też jutro i w sobotę. Ciśnienie obecnie jest wysokie, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Na razie wiatr wieje słaby.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań włącza się do ogólnopolskiej kampanii Wrzesień, miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Akcja ma zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia.
4: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia, natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
3: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w Posum. Czas na sport. Po awansie do Ligi Europy kibiców Lecha czekają we wrześniu 4 mecze Ekstraklasy. Dzisiaj odbędzie się spotkanie z Jagiellonią Białystok. Początek o 20:30 na stadionie przy Bułgarskiej. Z kolei w niedzielę do stolicy Wielkopolski przyjedzie Raków Częstochowa. Na koniec zaglądamy na winogrady. Powstaje tam park barw i wody. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje podłoże pod nowe nasadzenia. Miejsce zyska ponad 100 drzew. A za godzinę zaprosimy Was na mecz żużlowców.
5: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Iran zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. Zrobił to mimo środowych ostrzeżeń prezydenta USA, że Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. Benzyna 95 podrożała w ciągu tygodnia średnio o złotówkę i 6 groszy, a olej napędowy o 88 groszy. To analiza portalu epetrol.pl. Podwyżki spowodował powrót 23% VAT-u na paliwa. UOKiK sprawdza dużych producentów. Powód to zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów, mówi Kamila Guzowska z urzędu.
6: Chodzi o to, żeby to było transparentne.
5: Pod lupą będą produkty spożywcze, kosmetyczne i środki czystości. Tiger Woods zgodził się na 5-letnie zawieszenie prawa jazdy. Zapłaci też grzywnę. To w ramach ugody zawartej z prokuratorami z Florydy. W marcu golfista spowodował wypadek po spożyciu środków odurzających.
7: Punktualnie 11, siemanko. Ja jestem Adi i bardzo krzyczę, dlatego że znowu wypiłem za dużo kawy. Musicie mi to wybaczyć. Ale powiem też jedno, że kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Sony Fodera Think About Us będzie takich więcej. Siemano, zapraszam do 14.

Alan Walker i jego Fate. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Alan Walker podczas swojego ostatniego show w Polsce pokazał, że jest bardzo, ale to bardzo dobry w swoim fachu. Powiem więcej, zadbał o genialną atmosferę. No, sociale, że tak powiem, są cały czas materiałem z jego koncertu zawalone. I kompletnie się nie dziwię, bo to jest piękne przeżycie. Miał też bardzo fajną koszulkę z napisem Polska, także w ogóle szanuję. Ale a propos naszej polskości, to co by nie mówić, Kizo, chociaż jest obywatelem całego świata, to wiadomo, że jest patriotą, który dzielnie reprezentuje nasz kraj. Disney, hotelowo-dobowo apartamencie, to już teraz.

0: Griffin i World Away. Tak, podkręcamy tempo, żebyście wy mieli trochę więcej siły i żeby może trochę się zachciało. Wiem, że z tą ochotą bywa różnie, dlatego jako motywacja jeszcze w tej godzinie Verse of i nad wodę będzie też Armin van Buuren i Everlasting. To jedna z nowości od tego wyrafinowanego, trensowego gentlemana. Także będzie się działo generalnie. Bądźcie blisko.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradio.
1: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalii.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Wersow i nad wody, tak, podkręcamy tempo. No i teraz też trochę będzie o podróży, no bo tyle się o tym mówi, a i tak za mało. No myślę, że chłop długo zapamięta, że nie wolno. Chodzi o to, że czytam właśnie w sieci o 42-latku, który dowracał samolotem z Egiptu do Gdańska. Nasz rodak chyba mega się zestresował, bo aż zapalił papierosa w toalecie samolotu. No i szybko cabin crew się zjarzyli, później facet trafił do Straży Granicznej, która ukarała go mandatem w wysokości 500 zł. I dlatego właśnie warto rzucić palenie.

0: Armin van Buuren i jego Everlasting to jedna z nowości na antenie Meloradia, która pięknie brzmi i bardzo dumnie reprezentuje to, co powinna. No właśnie, a reprezentuje chociażby to, że Armin van Buuren w dobrym melo chwali się co trochę swoim Estate of Trance, a wy możecie to usłyszeć, także bądźcie czujni, bo już od piątku, od 22 jedziemy mocarnie z tematem.
1: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Bardzo potężne, bardzo basowe nagranie, które świetnie brzmi w samochodzie i można do tego robić zimnego łokcia, jeśli tylko chcecie. No a ja zagram to o 12. One day.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
5: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Pogoda.
10: Aktualnie w Poznaniu jest pochmurno. Według synoptyków wieczorem możliwe są lekkie opady. Deszczu spodziewajcie się także w piątek wieczorem i w sobotę. Termometry obecnie wskazują 22 stopnie. Taka temperatura utrzyma się do końca dnia. Ciśnienie mamy wysokie. Wiatr na razie wieje słaby. W ciągu dnia podmuchy będą coraz silniejsze.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Wczoraj na osiedlu maltańskim policja wylegitymowała ponad 60 osób. Dwie zostały poszkodowane. Próbowały zablokować eksmisję jednej z mieszkanek osiedla. Teren, na którym znajduje się około 200 parceli, poznańska kuria sprzedała deweloperowi. Jej pełnomocnik przekonuje, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia się z mieszkanką parceli. Tymczasem trwa miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Do ogólnopolskiej akcji dołączył też Poznań. Chodzi o to, by zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Gręda, szefowa resortu zdrowia.
11: Mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię.
10: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w POSUM. A w niedzielę na Golęcinie odbędzie się rewanżowy mecz żużlowców Hunters PSZ Poznań. Ich przeciwnikiem będzie Improrow Rybnik. Stawką spotkania jest finał Ekstraligi i walka o awans do najwyższej klasy rozgrywek. Początek w niedzielę o 13.
12: To są newsy na 12. Maracin Sikora. Zapraszam. Dziś ponownie zamknięta będzie przestrzeń powietrzna nad Lublinem. Od wczoraj między 15.30 a 17.30 odbywają się tam ćwiczenia wojskowe. Manewry potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej. Na rok i 6 miesięcy prac społecznych został skazany Wojciech O., znany w sieci też jako Jaszczur. Patostreamer głoszący antysemickie i prorosyjskie poglądy usłyszał prawomocny wyrok. Tak uzasadniał go sąd.
13: Nawoływanie do nienawiści jest w pewnym zakresie celem działania.
12: Lider prorosyjskiej bojówki regularnie staje przed sądem. Rosja oskarżyła Norwegię o piractwo. To w związku z zajęciem rosyjskiego statku. Do zatrzymania jednostki doszło w środę. W Wenecji ruszył 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości, a filmem otwarcia była produkcja Ink w reżyserii Danego Boyla.
14: Zegary wskazały godzinę 12, więc mówię charakterystycznie i głośno: siemanko! Adi po tej stronie, fajnie, że jesteście, fajnie, że z pozytywną energią, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Dub Dogs i How Does It Feel? Trochę lat 80., ale w nowszym wydaniu. Na pewno wam się spodoba. Kto nie słyszał, daje głośniej. Elo!

Run, Run River i David Guetta w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A ten kot ma coś, co nawet ludziom się za bardzo nie zdarza. Słuchajcie, historia kociaka o imieniu Erebus, który dosłownie pobił 24-letni rekord Guinnessa. W czym? W ilości palców. Słuchajcie, to jest szok, ale zwierzak urodził się aż z 29 palcami, co też strasznie trudno wypowiedzieć, a jeszcze trudniej wyobrazić. Dlatego jak coś w sieci macie zdjęcia, a przez chwilę myślałem, po co mu aż tyle, ale wiecie, no odpowiedź jest moim zdaniem prosta, no bo nie od dziś grasuje teoria, że koty chcą przejąć władzę nad światem. A ten kot ma do tego warunki. Jak mu damy kciuki, no to będzie niedobrze.

Tobi Romeo i Fly High. To jest Melo Radio i tutaj dbamy o to, żebyście mieli najlepszą muzę na świecie. A skoro mówimy o muzyce, no to możecie być pewni, że w tej godzinie jeszcze pojawi się nowość od Livki pod tytułem Poza Tobą Nic. Będzie też Florida i Wild Ones dla tych, którzy lubią powspominać. No i coś od Axwella. Także bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
4: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Mike Perry i Inside the Lines. To jest Melo Radio. I to właśnie tutaj możecie zgarnąć szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Wiem, że są wśród nas gracze, więc jeżeli akurat potrzebujecie na jakiś fajny tytuł, który za chwilę będzie miał swoją premierę, no to koniecznie napiszcie o tym na meloradio.pl. Jeżeli chodzi o inne wydatki, też chętnie się tym zainteresujemy. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukajcie szybkiej kasy, no i zgarniajcie, bo wam się po prostu należy.
1: I te pieniądze się im po prostu należały.

0: Liwka, poza tobą nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Ta nutka szczególnie polecam, kiedy jest już wieczór, już trochę melancholijnie się zaczyna robić, a wy akurat macie chwilę na to, by się przejść. To naprawdę ten numer daje dużo do myślenia, no i przede wszystkim odpręża.
1: A już o 13 zagramy
0: Alesso i Destiny. Podczas Tomorrowland nie zabrakło tego numeru, ale w takiej trochę niecodziennej wersji. My zagramy oryginał, bo wiem, że go uwielbiacie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No, włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: plus jeden gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja.
1: Bocian!
2: Bociano odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
4: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. To wyraz wsparcia dla Niemiec, bo według Berlina to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Wypadek czy kolizja to standardowe powody uszkodzenia samochodu, ale zdarzają się też działania zwierząt. Link 4 i Paulina Wolińska.
5: Była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
4: Winna jest też często pogoda. W czasie gradobicia karoseria została tak pobijana, że jej naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych. Naukowcy głowią się, czy da się stworzyć cyfrową kopię ludzkiego mózgu. Pozwoliłaby ona prowadzić różne eksperymenty, których nie da się wykonać na żywym mózgu. A w Portugalii znaleziono prehistoryczną sztukę naskalną. Liczy około 6 tysięcy lat.
6: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl.
7: I rym cym cym i ram pam pam, wybiła godzina 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Mówiłem, że będzie Alesso, obietnicy dotrzymuje, Destiny, zgodnie z życzeniem, jedziemy.

Josh Baker i My Place w Melo Radio. Wszyscy mamy swoje ulubione miejsce. Ale teraz rada, dlaczego warto czasem posprzątać. Trzej bracia podczas porządkowania domu właśnie wybrali się na strych, a tam znaleźli jakieś takie tajemnicze pudła, a w nich komiksy z lat 30. ubiegłego wieku, w tym, uwaga, legendarne już dzisiaj wydanie Supermana z 1939 roku. I co ciekawe, stan komiksu był niemalże idealny, nówka sztuka, nieśmigane. Panowie postanowili się rozeznać, ile to wszystko może być warte, no i już wiemy, bo powiedzieli, blisko 34 miliony złotych. Oni też powinni kiedyś stworzyć komiks o trzech typach, którzy posprzątali. Kiedyś to będzie warte miliony.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Z tym się nie można nie zgadzać. Z tym trzeba po prostu iść z nurtem, niczym Konfucjusz na tafli rzeki. Przepraszam za takie filozoficzne podejście, jakoś mnie delikatnie mówiąc natchnęło, ale to dlatego, że jeszcze w tej godzinie Calvi i Remy Explosion. Pamiętajcie, jak Calvi dzwoni, to zawsze się odbiera.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Mamo! Gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Tutaj, szybko! Mamy go!
14: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
15: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
16: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
21: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
22: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Girls in Love w Meloradio, tak podkręcamy tempo, trochę miłości, no mam nadzieję, że nie odmówicie. A co by nie było, w tych czasach pieniądze faktycznie tę miłość trochę oznaczają, tak rzeczywiście wyszło, tak to już jest, Instagram w tym wcale nie pomaga, ale a propos dobroci, to wy taką szybką kasę od Meloradia możecie dostać, na co tylko chcecie i to w bardzo prosty sposób, bo weźcie, wyobraźcie sobie taki case, że bierzecie teraz, nie wiem, smartfona albo laptopa, wpisujecie meloradio.pl, tam szukacie zakładki, konkursy i akcje, tam jest szybka kasa, piszecie na co chcecie to wydać i my potem do was oddzwaniamy i macie to siano. Czy to nie jest proste? Moim zdaniem banalne i aż za proste. Dlatego skorzystajcie z tego, aż ktoś się zczai. Maroon Hofstadt, I Like, już teraz.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest dobrze i czas bardzo szybko leci, dlatego ja już powoli mówię dziękuję, ale to dlatego, że Freak Fighty za moment.
1: A już o 14 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Znów zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Iga i Mikołaj już w kuchni, Mikołaj robi kawę, a Iga robi macze. Za chwilę się z wami przywitają, powiedzą co u nich. Także ja już dziękuję i słyszymy się jutro po 10.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
0: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy! Odlot!
0: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: M to muzyka, której

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Po reklamie.

0: 96 i 99,4 FM.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Oszczędzajcie wodę, apelują warszawskie wodociągi, bo w Wiśle wody jest mało. Wodowskaz wskazuje tylko 98 cm. To może być przełom w sprawie afery Zonda Krypto, bo są nagrania dotyczące tej sprawy, ale nie wiadomo, kto na nich jest. Maturzyści mogą sprawdzić, który kierunek studiów może w przyszłości przynieść im dużą kasę. Muszą tylko zapytać o to ELE. To system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.
2: Przyszłości też te jakieś zarobki się liczą, no ale przecież no nie będzie kokosów od początku.
3: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie.
1: ELE można znaleźć na stronie elauczeńnauka.gov.pl. Uczniowie zachęcają, szczególnie młodych, by iść na wybory prezydenta Krakowa. Głosowanie 27 września.

0: jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy czwartek. Mikołaj, co mi się dzisiaj przytrafiło? Nie uwierzysz.
2: Słucham.
1: Zacięłam się w windzie z jakimś typem.
2: O, ale jakimś miłym typem chociaż? Pocieszył cię, powiedział, nie, spoko, nic tam nie będzie.
1: To znaczy powiedział tak, ja, ty, jedna winda, co teraz?
2: Aha, wiesz co, ja zawsze miałem taki strach, że jak się zatnę z kimś w windzie, to od razu bym chciał wyznaczyć jakiś kąt na sikanie.
1: Weź, albo jakieś granice.
2: No bo wiesz, jak tam będziesz siedział 6 godzin, będziecie siedzieć w takiej windzie, no to...
1: Znaczy mi się wydaje, że mu chodziło o coś innego, ale każdy myśli, prawda,
2: Ja myślę perspektywicznie,
1: słusznie,
2: przyszłościowo.
1: Słusznie. A propos perspektyw, nowy Harry Potter jest.
2: Będzie, no perspektywa na święta jest, chociaż mam mieszane uczucia dosyć.
1: Omówimy ten zwiastun.
2: Zdecydowanie. Karnawał Gips PZ Formani na dobry początek.
1: Hej, Iga Mikołaj.
0: Freak

Twierdzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: czwartek.
1: No niestety, niestety, jeszcze musimy się doczołgać do piątku.
2: A wczoraj była środa, dzień przyjemności i wystartował Top Model, są już dramy.
1: Szybko poszło.
2: Pogadamy o tym?
1: Dobrze.
2: To za chwilę.

0: Mosquito, Living on Video. Na radio tak podkręcamy tempo.
1: Kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze marzyłam o tym, żeby wziąć udział w programie Top Model.
0: No
1: na szczęście się nie udało.
0: Aha, na szczęście, no dobrze.
1: Mówię na szczęście, ponieważ Łukasz z 9 sezonu Top Model mocno uderzył w produkcję dużej stacji telewizyjnej. Po tym, jak na oficjalnym właśnie profilu programu pojawiła się rolka z takim podpisem, że POV, myślałeś, że idziesz do programu o modzie, ilustrowana zdjęciami płaczących uczestników, w tym jego samego. Czyli, okay, że niby to jest program o modzie, a jednak są dramy i ten Łukasz to skomentował. Posłuchajmy.
2: Jak ja to zobaczyłem, to pierwsza myśl, że to jest jakiś nieśmieszny edit, że ktoś to zrobił i sobie wstawił. No ale okazało się, że to jest oficjalne konto. Że to oni wstawili. Szok. Wstyd. Żenada. Przegięcie.
0: Myślałem, że to Tomasz Hajto nagrywał z tymi wszystkimi synonimami. Melo Radio.
1: Nie, no po prostu... Chodzi o to, że Top Model już nie jest o modzie.

0: We Freakfajcie w Malo Radio Trojuna za Cicera. I can't be the only one. Tak właśnie podkręcamy tempo. A ja nie mogę być jedynym, który ma mieszane uczucia po zwiastunie nowej serii Harry Potter.
1: Ja się do czegoś przyznam. Harry'ego Pottera po raz pierwszy obejrzałam rok temu.
0: A czytałaś w ogóle?
1: Nie, nigdy.
0: A nie czytałaś nigdy.
1: A ty?
0: No ja odkąd się nauczyłem czytać.
1: Czyli od 3 lat, tak?
0: Dokładnie. Najpierw mi mama czytała, a potem już sam resztę przeczytałem.
1: Ale super. W każdym razie wleciał nowy zwiastun, bo to jest co, kontynuacja? Nie, to jest to
0: nie,
1: samo.
0: Nie, to jest to samo, tylko od nowa. Tylko tym razem to będzie serial, a nie filmy.
1: A, pieniądze.
0: No ale szczerze, no tak po tym, co było pokazane ze scenografii w tym trailerze, dużo wygląda tak samo. Bardzo podobne to wszystko
1: jest. Ja mam pytanie też jedno. No bo Snape'a gra czarnoskóry. To jest jakiś żart taki?
0: Nie, bo on się po prostu zajmuje czarną magią. I to chyba tak chcieli, wiesz, podkreślić wizualnie.

0: Take me back. To Kago i Max McNown. Fajny duet.
1: Fajny duet. A propos duetów, to w tej godzinie poruszymy jeden prawdopodobny duet.
0: Powiem tak, jeżeli ten duet by się odbył, to chyba by zniszczył polską scenę muzyczną, mam wrażenie.
1: Polską radiofonię również.
0: No. O kogo chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wracamy do szkoły tej!
13: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
12: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
13: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też!
16: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
17: Po reklamie.

0: Planky Jones, to jest Catch. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio we Freak Fajcie.
1: Musiałam, słuchajcie, rozgrzać gardło, bo będziemy rozmawiać o dwóch wielkich artystach.
0: Artystach? No to ładnie ich opisałaś. Z Colim i Malik Montana. Czy będzie taki duet? O to został zapytany ostatnio Malik.
1: I
0: powiedział, że no w sumie tak.
1: Może być.
0: Może być, nie? Nie wyklucza tego.
1: A gdyby to się udało, to my stworzyliśmy taki mashup z ich numerów. Proszę.
0: Tak. Ale banger by był.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka w bim.

0: kawałek do reklamy.
1: Elo, kocham, kocham ten numer.
2: Bo możesz sobie powiedzieć elo?
1: Tak.
2: Za każdym razem, a w newsach Meloradia sprawdzimy, czy jesteśmy grubi.
1: Ja jestem. Już nie musimy sprawdzać. Ale czy wy jesteście? A Amerykanie mają na to nowy sposób. Wiadomo, że akurat oni, no jakby zobowiązują.
2: Grubo albo wcale.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Breaking Dishes.
2: Ale gdyby grubi ludzie do tego tańczyli, to by szybko schudli.
1: To prawda. Czyli trzeba tańczyć już punktualnie o 15:00.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż w lecą.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Ulubiona kuchnia?
14: Wiadomo, włoska.
13: Lody?
14: No włoskie.
13: Wakacje?
14: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
13: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
14: Fantastycznie!
13: Fiat Polkar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafé Crema 200 gramów, 23,89.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.

0: Dawaj na 96 i 99,4 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony, nasze myśliwce przechwyciły maszynę niedaleko Ustki. Pracownik sklepu chciał dorobić się na systemie kaucyjnym, mówi Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu.
2: Wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
1: 24-latek ukradł w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. W pogodzie najbliższe dni będą niestety wietrzne i deszczowe. Takie są prognozy synoptyków. Pogodnie tylko na południu kraju. Obwód talii ujawni otyłość skuteczniej niż samo BMI, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. No i radzą, by zwracać uwagę na konieczność poluzowania paska lub zakupu szerszych spodni.
3: Ja mam ten problem, że mam zawsze za duże spodnie, a za krótki pasek.
4: I co teraz?
3: Nie wiem.
4: Schudni.
3: Nie no, aż tak to nie.
4: Iga Mikołaj, witajcie. Zabieramy was nad Bałtyk.
3: Super.

0: słuchać nocy.
1: Anioły i demony, Tymek, Big Side Days.
2: Ja bardzo lubię Tymka, tak chciałam powiedzieć.
1: Będziesz się chyba z nim widzieć niedługo.
2: To jest prawda, jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na piątek wieczór, to was zapraszam na Bemowo, bo tam Melo Radio i będzie na przykład też Tymek.
1: O proszę, a kto oprócz Tymka wystąpi?
2: Baby, it's kinda crazy.
1: Blanka będzie, nice.
2: Ale będzie, au. Będzie też Eryk Moczko.
1: No to co, jutro wszyscy jedziemy na Bemowo.
2: Ale ty jesteś cool.
1: No, dzięki.

0: Alchemist Project, Tell Me. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: A ja rzucam wszystko i jadę nad morze, naprawdę.
0: O, mogę z tobą?
1: Możesz, bo szczerze, yeah, chyba nas nawet stać.
0: No jakbyśmy się zrzucili, to nawet by nas nie zabolało jakoś mega bardzo.
1: Takie wiesz, 5 pensji.
0: Można sobie kupić kawałek wyspy Uznam na Bałtyku. 8,6 tysiąca złotych.
1: Za?
0: Czyli 8600 za no, 12 tysięcy metrów kwadratowych ziemi.
1: Wow.
0: Tylko takiej dzikiej ziemi, nie? Tam jakieś lasy są, torfowiska.
1: Spoko.
0: Nie ma tam prądu, nie ma tam wody.
1: Fajnie.
0: Nie ma tam nic, jest tylko dzika natura.
1: To jest super, bo możemy dzięki temu się odkleić od rzeczywistości, od tego telefonu, od internetu.
0: I myślę, że z taką ceną też jest bezpieczniej przede wszystkim. No bo jakby na przykład jakiś miliarder kupił sobie taką wyspę, nie?
1: No,
0: jakiś
1: to
0: taki Jeff. Wiesz, tam różne rzeczy się mogą dziać, nie?
1: Ua.
0: Na szczęście jest tanio. Na szczęście jest tanio.

0: Sylwa Pampa on tonight w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempowe Freakfajcie.
1: Ja lubię dwie rzeczy. Duże rozmiary i duże liczby i będzie o dużych liczbach jeszcze w tej godzinie.
0: Tak jest. O dużych liczbach z największego kraju na świecie, gdzie są najwięksi ludzie. Wow. Czyli z Ameryki oczywiście.
1: A to mniej lubię.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Maracin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. You shot me.

0: bo chcę, Dims, Bambi i cała reszta ekipy.
1: A my teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo słuchajcie, no tam się dzieje.
0: No w Kalifornii od 10 lat legalna jest sałata szatana, tak zwana. Devil's lettuce.
1: Pięknie powiedziane.
0: Oczywiście nie zachęcamy do niczego, to tak tylko mówimy
1: tylko
0: informacyjnie. Że przez te 10 lat zebrali 8,4 miliarda dolarów w podatkach od legalnej marihuany.
1: Miliarda.
0: Miliarda dolarów. A w samym tylko drugim kwartale tego roku jakieś 200 milionów. I pojawia się pytanie.
2: Zalegi zebrali marihuanę? W żadnym wypadku.
0: A co to komu? Na co to?

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Meloradiu we Frequajcie.
1: Ja to bym zjadła, wiesz, jakąś czekoladę, chipsy, może żelki.
0: To bardzo niezdrowo. I w sklepiku szkolnym nie będzie takich specyfików.
1: Skandal, skandal,
0: teraz
1: skandal.
0: Teraz w szkole ma być zdrowo, ale smacznie.
1: Ble.
0: No to, czy tak będzie, sprawdzimy w newsach.
2: A już o 16 zagramy.
0: Alabama Ten, Moonlight Fordo.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanent, no tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest... mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach. Pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Wracamy do szkoły tej!
13: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
12: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
13: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: Twoje też!
16: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
5: Urszula Salamon, zapraszam. W piątek odbędzie się wernisaż ekspozycji Świat jak zielnik. Będzie to podróż przez ponad 4 stulecia twórczości artystycznej, w której przyroda jest bohaterką i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. Wystawę będzie można oglądać w Centrum Kultury Zamek do 6 grudnia. Miłośnicy przyrody mogą też wybrać się na Festiwal Roślin. Odbędzie się w nowym pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na odwiedzających czeka ogromny wybór kwiatów. Wydarzenie potrwa od 12 do 13 września. Pora na sport. 4 października wystartuje Poznań Maraton. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion.
15: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Na tę wschodniopolską będzie ograniczony ruch lotniczy. To w związku z wojną w Ukrainie. Ograniczenie będzie obowiązywać od 10 września i nie dotyczy samolotów pasażerskich. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk-Orunia, a powodem jest zderzenie pociągu z ciężarówką. Zdrowo i smacznie, tak mają jeść uczniowie w szkołach. Na przykład w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie popisowe danie to gdzie jest Nemo, mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
17: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
15: Ważne też, by danie było ciekawie podane. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera wystawiony na booking.com, ale to prowokacja, by pokazać, jak platforma podatna jest na oszustwa.
18: Nie chcę nic mówić, ale dzieci chyba będą płakać, jak się im powie, że będą jeść Nemo, nie?
19: Gdzie jest Nemo? No gdzie? Na talerzu.
18: O nie!
19: Nie! Nie! Nie będę jeść zdrowo, ale pojedziemy do Poznania w tej godzinie.

0: Superstar, super hit, a hit to w Poznaniu jest dopiero. Tam jeden z deweloperów no troszkę przeszarżował.
1: Wiemy, że Poznań to miasto doznań, ale to chyba jest przesada. Mieć mieszkanie, podzielić je na kawalerki.
0: A potem mieć cztery mieszkania, nie?
1: To znaczy mieszkania, kawalerki.
0: Tak, tak. Jeden deweloper wykupił mieszkania w zabytkowej zresztą kamienicy i z 22 mieszkań zrobił 56. I teraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kazał zamienić z powrotem na te 22, bo to jednak samowolka budowlana.
1: Znaczy, chłopak jest zaradny, tak?
0: Ale kiedyś tak się robiło przecież. Myślisz, że dlaczego w Kiepskich była prywatna, publiczna toaleta? No tam też jedno mieszkanie podzielili na cztery.
1: Ja nie wiedziałam Kiepskich.
0: Jezus.
1: Powiedziałam po szeptem.

0: I Found You we Frequencie, a teraz coś nowego. Daj gryza.
1: Doskonale. Słuchajcie, jest nowy rok, nowa zabawa Daj Gryza, czyli my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego, ale tym razem jedną podpowiedzią będzie ta...
0: Dźwiękowa. Sam gryz to jest podpowiedź. Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Wsłuchajcie się uważnie, bo to nie będzie takie proste. Iga, ja tobie podkręcam mikrofon na maksa i teraz na ciszy proszę wziąć gryza.
1: Okej, okay, biorę gryza.
0: Też bym sobie ugryzł. Co takiego Iga dzisiaj ugryzła? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Chcesz jeszcze jednego wziąć gryza z drugiej strony może?
1: Mhm.
0: Dobra, obniżam dźwięk. Co to dzisiaj Iga gryzie? WhatsApp Meloradia, odnośnik przypominam na meloradio.pl.

0: Fly High, Toby Romeo w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Trwa zabawa, daj gryza, to jest nasz debiut. Poszło wam, słuchajcie, wyśmienicie, jesteśmy z was naprawdę bardzo dumni. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki.
0: Tak jest. Przypomnijmy może dzisiejszy dźwięk, zagadkę.
1: Biorę gryza.
0: Oh, chyba to tylko jedna odpowiedź nieprawidłowa się pojawiła, że arbuz. Natomiast wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
1: Satysfakcjonujące to jest.
0: Zwłaszcza Martina.
2: To oczywiście jabłuszko, jabłuszko pełne snu.
1: Brawo.
0: Co czwartek będziemy brać gryza, pamiętajcie.
3: Daj

0: Polski 99,4 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sorry,

0: tygodniu?
1: Słuchaj, 30 Melo. W każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
10: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4

0: Znaczy, to nie ja nagrałem, ale...
1: A, myślałam, że ty mały.
0: Nie, jak byłem mały, to śpiewałem gorzej.
1: A my teraz przenosimy się do Wrocławia. Od razu uprzedzam wszelkie pytania. To nie jestem ja i to nie byłam ja. Kobieta pędziła 172 km na godzinie w terenie zabudowanym.
0: I miała ważny powód, ponieważ...
1: Tak.
0: Zostawiła telefon w domu.
1: A nie, no to skoro zostawiła telefon w domu, to mogła tak.
0: Bez telefonu
1: oczywiście.
0: To tak się nie da, nie. Bo przecież telefon jest potrzebny, żeby oglądać na przykład Stanowskiego na TikToku.
2: Chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych.
1: No, przekonam.
2: Prościej, debilizmu.
0: Widzisz, jakby miała telefon, to by wiedziała.

0: Ryf to Neptunika i tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Frequajcie.
1: Zbliża się godzina 17 i to oznacza u nas jedno. Po pierwsze newsy Meloradia, no to dwie rzeczy, a po drugie?
0: A po drugie będziemy oczywiście zadawać wam ciężkie pytania, niemalże filozoficzne.
1: Ale dużo się uczymy dzięki wam.
0: Tak jest.
2: A już o 17 zagramy
0: Andy Dust z Okaria.
1: I ten numer wybrzmi punktualnie o godzinie 17.
0: Ja, bo kiedy inni gadają?
1: My już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
6: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż w jury lecą.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49. Za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne Luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: zakupy.
14: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Poznań. Co jest grane w Poznaniu?
20: Urszula Salamon, zapraszam. Dzisiaj Lech Poznań zagra przy bułgarskiej zaległy mecz ligowy. Przeciwnikiem kolejorza będzie Jagiellonia Białystok. Początek spotkania o 20.30. Pora na kinową propozycję. W Heliosie wciąż możecie oglądać najnowszy film Nolana Odyseja. To słynna historia Odyseusza i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej. Na ekranie Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Seans dzisiaj o 19.30 w kinie Helios. Z kolei w niedzielę warto wybrać się na poznański Targ Dobra. To okazja do inspirujących spotkań. Impreza łączy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych i Targi Ekonomii Społecznej. Promuje działania lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na Placu Wolności.
21: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Kierowca zatrzymany po tragicznym wypadku na A1 trafił na 3 miesiące do aresztu. Jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. W chwili wypadku był pod wpływem klepedronu, czyli substancji psychotropowej. Od jutra wracają kontrole graniczne w Norwegii, to w związku z pogrzebem króla Haralda V. W związku ze śmiercią monarchy w Holandii zwiększył się popyt na kwiaty, może nawet zabraknąć róż. Biegacze z całego kraju, a nawet z zagranicy pobiegną przez Tychy. W niedzielę odbędzie się tam półmaraton, mówi dyrektor imprezy Damian Fidor.
22: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii.
21: Biegacze będą mieli do pokonania 21 kilometrów.
23: I mamy godzinę 17. Mikołaj, chodźmy na randkę.
24: Wiesz co, nie wiem czy chcę, bo wszystkie moje pierwsze randki były nieudane.
23: Dzięki. Mega Mikołaj, siemanko.
24: To będę potrzebował waszej pomocy, słuchacze, ale o szczegółach za chwilę.

0: Bravo w Melo Radio.
1: Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do dyskusji. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik meloradio.pl.
2: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R?
1: Ja
2: rozdzielamy rachunek, prawda?
1: O, to będzie Twoja ostatnia randka. Nie wypada też mówić...
2: Robiłbym? Jako
1: znak
2: pierwsze
1: zapytania?
2: Wrażenie?
1: Dajcie znać, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R. Czekamy na głosówki od Was, tekstówki też będą ok. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: You Don't Know Me, Jax Jones i Ray. Już radość na naszych buziach jest, ponieważ mamy wasze odpowiedzi, fantastyczne zresztą są.
1: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R?
0: Zacznijmy od głosówek i poprosimy właśnie o nie, jeżeli macie taką możliwość. Pamiętajcie, że można się nagrywać na WhatsAppie Maloradia, odnośnik na maloradia.pl. Irek, słuchamy ciebie.
2: Ruszasz się dobrze w tańcu?
1: Ale to spoko.
0: A, ale nie, że ruszasz się dobrze w tańcu? Ale to takie w sumie spoko, delikatne,
1: to
0: nie?
1: To ja w ogóle nie wiedziałam.
0: Widzisz, czyli to,
1: działa.
0: Można zadać takie pytanie. No dobrze, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R, Kamil?
3: No mi to się wydaje, że na pierwszej randce nie wolno mówić mała, ale gdzie rąbał.
1: No nie wypada, chyba że jesteś drwalem.
0: To prawda. Mamy też oczywiście tekstówki. Robert napisał po prostu jedno proste pytanie. Rozmiar?
1: Znaczy, moim zdaniem trzeba wiedzieć z czym.
0: No tak, ale kobietę pytać o rozmiar?
1: No nie wypada. No ale faceta wypada? Chyba też nie.
0: No też nie. To ale zależy.
1: Trzeba wiedzieć, na czym się stoi.
0: Się pochwalić. Artur napisał, raczej wrócę do byłej.
1: Uła, cios.
0: Jest też Dariusz, który podzielił nasze opinie, ponieważ Iga uznała, że ble, a mnie śmieszy. Rozgrzać ci bułeczkę. Och. Ale to trzeba takim rozgrzać ci bułeczkę.
1: Mikołaj, dlatego jesteś singlem.
0: Ja bym zjadł z masłem taką ciepłą. Czego nie mówić? No ale bułkę
1: dobra,
0: w sensie
1: rozumiem.
0: Zwykłą. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Zaskoczcie nas. Prosimy bardzo ładnie.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Chcemy więcej i chcę więcej już teraz w Melo.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: World Away, taki właśnie numer w Meloradiu, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Ile ja się dzisiaj dużo uczę po prostu, czego nie robić na pierwszej randce.
1: Przyda ci się, czego nie mówić. Na pierwszej randce NTR, tak brzmi nasze pytanie, są odpowiedzi.
0: Tak jest, Jędrula.
2: Rozbierasz się, czy trzeba z tobą chodzić?
0: Tak, akurat wiedziałem, żeby nie mówić, ale warto sobie powtórzyć takie podstawy. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompakt gotowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
7: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram.

0: Dlaczego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Są odpowiedzi.
1: Tak jest.
2: Nie wypada chyba powiedzieć mała, ale rachunek to na pół, nie?
3: Na pierwszej randce na R robimy rachunek na pół.
1: No, czyli wszyscy wiedzą, że tak nie należy robić.
4: O co nie pytać na pierwszej randce? Raczej za Lewicą czy Konfederacją?
1: Faktycznie, chociaż z drugiej strony chyba lepiej wiedzieć, nie?
0: Co, jak nie ma
1: poglądy. Z kim się tańczy, że tak powiem.
5: Rozmawiać o byłych.
0: Oj, klasyka.
1: Zdecydowanie, to jest chyba najgorszy ze możliwych tematów na pierwszą
0: randkę. Ale jesteś Eddie, jesteś moim rezerwowym, nie jesteś w pierwszym składzie, jeśli ten drugi nie przyjdzie, to wchodzisz.
1: O!
0: Ale w co?

0: jednak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

0: Robin Schulz. Barbs.
1: Better Times. Olek robi 6-7.
0: 6-7 do mnie robisz?
2: Miałaś tego nie mówić publicznie, bo to już chyba trochę wiocha, nie?
1: Nie, właśnie to jest fajne.
0: Niech wszyscy wiedzą,
1: six,
0: dobrze.
2: Dobrze, a teraz Iga robi 6-7.
0: Ale ja podobno, wiecie, tak, dabowanie wróciło do,
2: dabowanie?
0: Do mody.
2: Tak. Ej, to zróbmy daba.
1: Dobra,
2: przez radio.
1: 3-4. Nie, źle, nie zmieściłam.
0: Dobra,
1: się.
0: Mam nadzieję, że tak, wszyscy słyszeli.
2: Na szczęście nikt tego nie nagrał, więc nie zobaczycie tego nigdzie. Bardzo dobrze.
1: To co, buziaczek?
2: A to zaraz chyba, nie? Bo najpierw musimy powiedzieć, co po 18.
3: A już o 18 zagramy
2: Lumix i Self Aware.
1: Zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Do jutra, a nie.
0: A nie, bo ty już jutro na B, mowo.
1: Tak.
2: OG kurz, coś tam.
0: Hulaj nogą.
2: OG daj buziaka.
1: Mua.
0: Tylko trzeba kask założyć.
3: Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy, odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
3: Melo.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: Media Expert, masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na Kup Bilecik i bilety na...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Wracamy do szkoły tej!
11: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
10: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
11: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też!
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
17: Praca, szkoła, korki.
18: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
19: Od rana dużo pozytywnej energii.
20: I jeszcze fajniejszą muzę.
21: Świeże trendy prosto z sieci.
22: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
23: Od poniedziałku do piątku.
24: Już od 6:30.
25: Podkręcamy tempo.
26: Waldek Darłak.
27: Marcin Sikora.
28: I codziennie zrobimy ci kawę.
14: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
29: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam i świetny news na początek, bo polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonały Holandię 3-1. 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Taką ofertę dla rodziców ma Sosnowiec. Miasto chce w ten sposób walczyć z niżem demograficznym, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
30: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu.
29: Pieniądze będą przyznawane za trzecie i każde kolejne dziecko. 700 niewybuchów z II wojny światowej odkrył rolnik z gminy Płońsk. Na polu były m.in. granaty i amunicja. Wszystko zabezpieczyli saperzy. Na koniec dobry news dla fanów serialu Gentlemani. Do preprodukcji trafił już trzeci sezon. Na razie możemy oglądać drugi sezon, który jest już w streamingu.
12: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: idę w Melo.
1: No to co, mamy pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości. Nie wiem jak wy, ja mam tak, że pierwszy dzień września to trochę jak pierwszy dzień stycznia, z tą różnicą, że trochę mniej głowa boli. Ale są jakieś postanowienia, plany, no i mój plan jest taki, że humorki wam poprawię. No mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż z moimi noworocznymi postanowieniami, bo z tymi to średnio. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, Lumix na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Everything's Fine, Talok i Jennifer Lopez dla znajomych J-Lo. A ja jestem Pychu dla znajomych Pychu, no i zaraz zagramy w zabawę, o czym myśli Pychu. Już wam współczuję, no bo to oznacza, że będziecie musieli wejść do mojej głowy, a tam to niekiedy straszne rzeczy się dzieją, ale wiem, że jesteście odważni i spróbujecie. Czas na zasady, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co kaman. No dziś myślę o czymś, co raczej wszyscy mamy w domu, choć jest to rzecz ruchoma, często się ona przestawia, a nawet chowa, kiedy jest to niepotrzebne. W sensie tę rzecz się chowa, ona sama się nie chowa. Chyba, że o czymś nie wiem. 321-321-777. Za moment będziecie mogli zgadywać i dzwonić, a przez najbliższe 2 minuty i 20 sekund Roxy Węgiel sprawi, że będzie wam fajniej. To jej miasto.

0: ale klasyczek, zawsze buja. Maszeri w Melo. No i czuć już, że wieczór się zbliżył i nadszedł. No, zbliżenia z wieczorem to zawsze te, które bardzo dobrze się zapamiętuje.
1: O czym myśli Pychu?
0: A teraz zbliżamy się do naszej zabawy O czym myśli Pychu. 321-321-777, ten numer telefonu, który może wam się przydać w tym momencie. No bo zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem pod ten numer telefonu dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to już widzę, że pierwszy telefon jest, to biorę i odbieram. Halo, siemano. Halo? Nie słyszymy się, a może teraz się uda. Halo, siemanko.
2: No siema.
0: No siema, cześć, jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Kuba, no to o czym myśli Pychu, ja jeszcze tylko podpowiem. Jest to rzecz, którą mamy w domu, jest ruchoma, często się przestawia, a nawet chowa. No to o czym myśli Pychu, jak sądzisz?
2: Odkurzacz?
0: Nie, tym razem nie chodzi o odkurzacz, ale strzał całkiem niezły. No to odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kapcet.
0: No cześć, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że Pychu myśli o dywanie.
0: Nie, dywan to nie jest, ale strzał całkiem niezły, no to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Iza.
0: Iza, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: O, słyszałam to na planie.
0: Iza, no po prostu rozbiłaś bank. Czy ty jakieś pranie dzisiaj zrobiłaś, albo wczoraj?
4: No, wczoraj tak, dzisiaj jeszcze nie.
0: A, proszę bardzo, czyli z autopsji wiesz, o co chodzi.
4: Dokładnie.
0: A na chacie gdzie u ciebie stoi suszarka?
4: No niestety w salonie.
0: A, no dobra, ale ona stoi, można ją schować jakby co. Bardzo dobrze, no to tak, żebyś miała co na niej suszyć, no to ja z Kiety Meloradia ci wysyłam, dobra?
4: Jasne. O czym myśli Pychu?

0: Jak się człowiek cieszy, spieszy, to się diabeł cieszy. O, jest takie powiedzenie, zdecydowanie. Dlatego spokojnie, take it slow, ze wszystkim zdążycie. No właśnie, o to Robina Schulza, o takim właśnie tytule. Wszystko się zgadza, jesteśmy w komplecie. Wy, Muza i ja, tu Pychu, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze i udowodnię, że rozmiar to jednak ma znaczenie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

dla 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da!
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.00.

Wiecznie młody, DJ Bobo. No ciekawe, czy na chleb dalej mówi Pep. Somebody's Dance With Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Poznański fliper ma kłopoty. Jak czytam, kupił sobie całą kamienicę, no i mieszkania, które w niej były, zamienił na mikrokawalerki. No i ktoś zgłosił to do sądu, sądowi się to nie spodobało, no i teraz musi kuć ściany, w ogóle wszystko anulować i przywracać do takiego stanu, w jakim to wszystko było. No dużo rzeczy i zmian, trzeba przyznać, w jego życiu się wydarzyło w krótkim czasie, ale w końcu Poznań, miasto doznań, nie?

0: ten gość grał na Tomorrowland. No i to było naprawdę niezłe show. Calvin Harris i jego Blame w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ledwo mrugnęliśmy okiem, a to już 19. Zaraz będzie weekend, bo piątek, piąteczek, piątunio już jutro. No i fajnie. I gramy za moment dalej.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lato. Lecimy razem z modelkami w godzinę 19. Ten numer punktualnie o pełnej. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wracamy do szkoły tej!
7: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
6: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
7: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Idę w Melo.
14: Na zegarach mamy już punktualnie 19. Dziś świętują wszyscy ze wzrostem powyżej 1,90 m. Mamy Dzień Wieżowców. Zbijam z wami wszystkimi piony, a z wysokiego wieżowca też zaczynamy tę godzinę. Z wysokiego C, tak jak wieżowiec. Bo wjeżdżają trzy atomówki. Bójka, bajka i brawurka, czyli modelki. Lubię cię jak lato, to na początek. Tupychu, siemano.
13: Melo Radio. Idę w Melo.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia. Podkręcamy tempo w Meloradiu, fajnie się rozdaje pieniądze. Szczególnie kiedy nie są moje, ale z hajsu Meloradia. Bo my taką szybką kasę mamy, kto się zgłosił na meloradio.pl i komu zawibruje coś w kieszeni za moment, to niech się nie przestraszy, tylko niech odbiera. Bo to duże prawdopodobieństwo, że będę ja. A już teraz 100% prawdopodobieństwo, że na antenę Melo wjeżdża Drenchil, to Starlight w Meloradio.

0: Amblu, Dabudi, Dabudai, czyli Nia i Felix Jen, to Sam Say w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 19:13 aktualnie na zegarach i to jest chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi na antenie Melo.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A jak kasa, no to oczywiście wybrałem numer telefonu, dzwonimy do Kuby, który mam nadzieję, że odbierze właśnie telefon.
2: Tak, słucham.
0: Ma na to 5 sygnałów, a odebrał już po drugim. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: O, cześć, siema.
0: No siemano, słuchaj, 200, taka szybka kasa, gdyby do ciebie trafiła, to powiedz, na co by się wydał?
2: Na myszkę do kompo, tak, tak.
0: Okej, myszka, po co ci taka myszka? Bo w zgłoszeniu napisałeś coś bardzo fajnego.
2: No bo... to nie moje umiejętności tutaj są problemem, tylko sprzęt ewidentny.
0: Słuchaj, ja też wiele razy to słyszałem, co prawda w bardziej intymnych sytuacjach, ale dobra, powiedzmy, że tobie wierzę. Kuba, w tym momencie ten dźwięk będzie oznaczał, który puszczę teraz, że 200 wylecą do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia, ty pędź do bankomatu ją wypłacać.
2: Super, dzięki wielkie.
0: I mam nadzieję,
2: bardzo.
0: I mam nadzieję, że to jest ostatnia sytuacja w twoim życiu i jedyna, w której zawodzi sprzęt.
1: Od Meloradia.

Poza tobą nic, to Oliwka w Meloradiu. Mega zdolna dziewczyna, a za chwilę gość, który wiem, czego nie zazdrości Robertowi Lewandowskiemu. Choć o coś zazdrosny jest na bank, ale na pewno nie o wygląd. Bo panowie wyglądają identycznie, co zresztą ostatnio ten gość na swoich socialach pokazał. No ciekawe, czy my o czymś nie wiemy. Alan Walker i Fate, ten numer do 20 na pewno wam zagram. Będzie też grupa Black Eyed Peas i I Got Feeling.

0: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
0: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

To bardzo łatwy numer do podśpiewywania. Wy Passengerów w Meloradiu, wystarczy, że znacie to kultowe na, na, na, na, na, na. No i to chyba w każdym języku świata brzmi tak samo, więc to się nazywa mieć łeb. Nagrać numer, który potrafi śpiewać cały świat i to bez nauki. No zazdroszczę, drogie panie, mogłybyście się trochę poduczyć komunikacji od Lumixa, a nie tylko mówić domyśl się. To trzeba prosto. No to ja wam teraz prosto powiem, co to za nowość, żebyście domyślać się nie musieli. Say Something, Sonny Federa i Becky Hill. Kochamy was, drogie panie, nie zmieniajcie się.

0: Reklama. WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Teraz odpalę waszą wyobraźnię, jak przejeżdża jakieś fajne auto i robi takie no to niektórzy krzyczą daj mu, aż im za wtedy chyba krzyczy fire, fire. No też ładnie. Od tego zaczynamy 20. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Thomas Gray i Rumors. Młody, zdolny chłopak na Tomorrowland ostatnio zagrał, dał show. Pamiętajcie, że najlepsze sety prosto z belgijskiego boom usłyszycie co tydzień na antenie Meloradia. To w ramach Dobrego Melo, tego sobotniego. A Thomas Gray pewnie któregoś razu też w ramach tych setów się pojawi. No on, albo chociaż jedna z 50 twarzy Greya.

Aż mnie ciary przeszły, za każdym razem mam jak właśnie w ten sposób, jak słyszę ten numer. To Adam Lambert i Ghost Town. Aż trudno uwierzyć, że 11 lat już minęło, od kiedy ten kawałek mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć. Chociaż ciary to byście dopiero mieli, jakbyście usłyszeli, jak ja ten numer śpiewam. Zresztą Halloween coraz bliżej, tak a propos Ghost Town. No i to mnie dziwi, bo jeszcze w sklepach nie widziałem żadnych ozdób świątecznych, ale pierwsze znicze już widziałem. Choć sceny takie, że ho ho. Fastboy i Music Sounds. Za to słuchanie tak dobrych numerów nic nie kosztuje. Macie je w Meloradio.

Harder to Bibi Rexa, która razem z nami wieczorami idzie w melo, bo to bardzo rozrywkowa dziewczyna. Jest 20 minut do 21. 1400 kalorii. Tyle można spalić grając 2 godziny w padla. 2700 kalorii. O tyle można na przykład zdobyć, jedząc 8 pączków z restauracji takiej jednej restauratorki, co rewolucję lubi robić. Na to wszystko i na każdy wasz inny szalony, odjechany, kreatywny, jaki tylko chcecie pomysł, możecie dostać hajs od Meloradia. Sprawa jest bardzo prosta. Spełniamy wasze wszystkie marzenia. Na meloradio.pl możecie się zgłosić po szybką kasę, a potem zrobić wielkie hurra, jak do was oddzwonimy, no i pobiec do bankomatu ją wypłacić. Prościej się nie da, meloradio.pl, tam zgłoszenia i szczegóły. Meloradio. A ja teraz gram zupełną nowość. Marshmello i Cameron Whitcomb to Hollow. Mega ciekawie ona brzmi. Czuję, że wam się spodoba.

0: One są lepsze niż kamery w kinach na ulicach. Widzą każdy twój ruch. Nowość od modelek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21 za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Kungs i Galaxy. I tak będzie fajnie po 21. Ten numer punktualnie o pełnej. Inni będą smęcić, będą coś tam wam gadać, a my już pogramy.

0: rozgrywką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
10: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
11: Od rana dużo pozytywnej energii.
12: I jeszcze fajniejszą muzę.
11: Świeże trendy prosto z sieci.
12: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
11: Od poniedziałku do piątku.
12: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
11: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy Ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Idę w Melo.
13: Ja wiem, że jest późno, że już wielu rzeczy się nie chce, ale czym później, tym bliżej piątku. Ha, widzę wasze uśmiechy, cieszę się, że pomogło. A my gramy i za chwilę z Ulą Harciarek pogadamy sobie o tym, co w nadchodzący weekend warto obejrzeć, no tak, żeby się nie nudzić w trakcie tych wolnych dni. Będzie o serialach. Tu Pychu, siemano. A teraz Kungs i Galaxy na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: To jest Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak to robić, to razem z naszą Ulą Harciarek, więc ja teraz odpalam klimacik. Weszła ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. My rozmawiamy o... Tak, o tym, że weszła Ula Harciarek do studia i ma dla nas garść serialowo-filmowych propozycji na nadchodzący weekend.
1: To tym razem, słuchaj, mam coś dla fanów polskich produkcji.
0: O.
1: Trzy polecajki.
0: O, informacja... i wszystkie po polsku?
1: Oczywiście.
0: Proszę.
1: Informacja zwrotna. Mocny thriller z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Ojciec próbuje odnaleźć swojego syna. To naprawdę mocna propozycja.
0: No, proszę bardzo, zawsze to jest tak, że stary po mleko wychodzi. A teraz jest zupełnie odwrotnie. Warto obejrzeć. O to dawaj, jak lecimy po polsku, to dalej po polsku.
1: Druga moja propozycja to serial z Heda. Tutaj mamy rodzinę, która po śmierci ojca walczy o spadek. Są sekrety, no i nie zawsze czyste zagrywki.
0: O, widzę, że w tym tygodniu jesteśmy w takim bardzo... nie dramatycznym, ale takim wyjątkowym klimacie, o tak bym to nazwał, takim dość głębokim, to ja też dam coś takiego, no, z przymrużeniem oka. Teraz czas na mnie, słuchajcie, ja wychodzę jak Filip z konopi, mam dla was propozycję do nadrobienia sprzed lat i to naprawdę wielu, bo Prawo Agaty ja sobie zacząłem ostatnio oglądać.
1: Kojarzę ten serial.
0: Pani mecenas Przybysz i jej wszystkie rozterki, próby z miliona akcji rozwiązania, to jest serial idealny dla mnie. Bo ja mam po prostu ADHD i tam się dzieje od cholery rzeczy. Ja bardzo mocno polecam, żeby to wszystko obejrzeć.
1: No i sporo jest chyba tych odcinków.
0: Agnieszka Dygan w roli głównej, jakieś chyba 6 sezonów do obejrzenia. No po prostu musicie, jeżeli nigdy tego nie widzieliście, to zwłaszcza jeżeli widzieliście, to proszę sobie nadrobić, bo to jest fajna rzecz do powrotu.
1: A ja nadrabiam, przekonałeś mnie.
0: No to Ula, idziemy oglądać.

Don't say goodbye. No zawsze lepiej zaczynać niż kończyć, choć o tej godzinie to w sumie kto wie. 21.31 na zegarach, pychu z tej strony, siemano. Słuchacie Meloradia, za chwilę nowość od Sokoła wam zagram. To będzie numer, który nazywa się Pogwarzymy. No i gwary są różne. No a ja sprawdziłem, jak na przykład w gwarze śląskiej byłoby Zagrajmy, panie i panowie. Internet mówi mi, że szpilnijmy gryfne frelki i szwarne karlusy. No brzmi jak chiński, ale co ja na to mogę?

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

My Place to Josh Baker w Melo. 15 minut, tyle zostało nam do 22. Jak siedzicie jeszcze w pracy, to trudno, co zrobić. Ale jak jesteście w domu, no to pewnie niedługo do snu się będziecie zbierać. A ja czytam, że mądre głowy mówią, żeby pod żadnym pozorem nie zasypiać i w ogóle nie spać na brzuchu. No bo to jest podobno dla nas i dla naszego ciała bardzo niezdrowe. No ale ja myślę, że nieważne jaka pozycja, ważne, żeby tak, kołdra była zimna. Nóżka

Temu gościowi już raz udało się skraść nasze serduszka numerem Ocean Drive. Czy tak będzie tym razem? Ain't No Game. To Duke Dumont w Meloradiu. Jeszcze przed 22 na ten numer i na wiele innych waszych ulubionych możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Melo. Kolejna lista hitów już jutro po 18. Gorąco was na nią zapraszam. No i też zapraszam, żebyście głosowali na waszych ulubieńców, żeby zajmowali jak najwyższe pozycje.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: M to muzyka, której...

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pan Rembiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Melo. Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać. Że to jest mój zmierzch, powiedziałeś, no to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.